0: Mariska Walka.
1: Ale to no. Lepiej daje rację.
2: Lepiej daje rację, a słuchaj.
0: Ale kto?
3: Nie,
0: Nie,